Adia mi bueno, roa. Nasa mi kama samu chia dunia. Obeti, obeti, obeti. Nuwaje mi suwe.